0: Tumenšunena o aktivna nevipako Radio Romano. Mesem o Veliko Karamani. O kommunstyrelse Ano Malme Mangelte Kidel Ketanes e responsabilita panlebu chasa kusa o Romano nacionalno minoriteti kete avel mai claro. Ajanda kadosi o proposali ke o samonas ansvaret tena kel katar o kulturnemden karing o kommunstyrelse te kamelas o kommunfullmäktige te penel ova. Tai o kulturnemden si mai durte avelen jek responsabilita vašo Romano informacijako taj džanglimasko centri, ORIX, taj vašo medbojas kontursverksamhet panle e romenca. Perdal ORIX o kulturnemden, si vitelunđarel te bajrarel taj te kerel följa upp e kunskapshojande insatser pa minoritetslagstiftning taj e romane vilkor, vaše malmoske förvaltningar. O kommunstyrelse videl jek proposali ke o handlingsplan vašo nationella minoriteter romer ando Malmö 2017 kaj 2018 te Achavjol. Ko Tanadalesko jek kommun övergripande program sakade kaj so silenle kaver nationalna minoritetura ando foro. Jek važno kotor avla majzuralo dialogo le romenca ando Malmö. Taj vilunđarel pekusa e pauza pa forosko romska rodet. Gipon lelpes uprej jek decisija. E agordin di decisija adjukerelpes ando kommunalfullmäktige ko bishtaju toto mai. Jek bibaktalo nevi pesi so o Ramush Muharrem Cirko mulo ko štarto mai 2000 bishtaj šovto. O Ramush Muharrem Cirko sine jek prenđardo žurnalisti, publicisti, artisti e džilengo hramitori, moderatori, romologi taj vi bute der odolesta. Vovsine vi jek bute bešengo romano aktivisti, baš inkludacija taj eromengi integracija. Vovsas vi penđardos aranžeri, taj program je solegarno andi serija Cirkoteka, ko BTR TV, kaj su me kljapala peste Zorale Vurme, Tragija ani Medija, taj ko kultura ko GDP, ani Makedonija, taj Bufleder ando Sundal. Vovsi nevi bud penđardotela, bud bersar komičari, bara bar pe amalenca kotar i romani Haigara band, kaj so asa čerđa bute romen, hemkeda o lenge sine najparo ando lengo GDP. A če jek tikno kotor, tari jek numera.
1: Nisko najteker zašungim sova kergjan, ja, a kari okori mi zasuj, a savki mi zasuj, o savki, jen te moste, sad sam ande ogovori nea. Ja kašuki sa šungjum tu.
0: O cirko mu kljapala peste bučučo tan kipi familija pe amalende taj butero mende na samo ki upruni Makedonija desar vi butero mende ano sasto sundal ani intrego lumja. O Ramush Muharrem Cirko bi andilo ko bište štarto februari ano berš jek mila enjaše lušovade šuduito. Taj mulo ko štarto aprili 2000 bišu šovto. A menko Radio Romano ulava oduka palo cirko barabar olese familija taj olese amalenca. A kava sas sasola čardam tumenge vašo avdisutne nevimata. Te magnete šunen pobuter tumešajte džanka omaro internet tan www.radioromano.se.

0: Tumenšunena o aktuelna nevipako Radio Romano. Mesem o Veljko Karamani. O kommunstyrelse Ano Malme Mangelte Kidelke Tanes är responsibilita. Panlebu Časakusa o Romano nationalno minoriteti. Kete avel mai klaro. Ajanda Kadosi o proposalike o samonas ansvaret. Tena kel katar o kulturnemden karing o kommunstyrelse. Tekamelas o kommunfullmäktige te penel ova. Tai o kulturnemden si majdurte avelen jek responsibilita. Vašo romano informacijako taj džanglimasko centri, ORIX, taj vašo medbojas konturs verksamhet panle e romenca. Perdal ORIX o kultur nemden, si vitelunđarel te bajrarel taj te kerel följa upp e kunskops hojande insatser pa minorites lagstiftning taj e romane vilkor, vaše malmoske förvaltningar. O kommunstyrelse videl jek proposali che o handlingsplan vascio nationella minoritete romer ando Malme 2018 oggi kai 2018 te achavjol ko tanadalesko yek comun övergripande program sakade kai so silenle kaver nationalna minoritetura ando foro yek važno kotor avla majzuralo dialogo le romenca ando Malme tai vilunjarel pekusa e pauza pa forosko romska rodet Gipolel pes upreiek decisia. E agordin di decisia adjukerel pes ando comunal femektige, ko bistaju toto mai. Jek bibaktalo nevi pesi so o ramušmu arem cirko, muloko štarto mai, 2000 bistaj šovto. O ramušmu arem cirko sine jek prenđardo žurnalisti, publicisti, artisti e džilengo hramitori, moderatori, romologi, taj vi bute der odolesta. Vovsine vi jek bute bešengo romano aktivisti, baš inkludacija taj eromengi integracija. Vovsas vi penđardos aranžeri, taj programe so legarno andi serija Cirkoteka, ko bete RTV, kaj su me kljapala peste Zorale Vurme, Tragija ani Media, taj ko kultura ko GDP, ani Makedonija, taj Bufleder ando Sundal. Vovsi nevi bud penđardotela, bud bersar komičari, bara barpe amalenca kotar i romani hajgara bend, kaj so asačerža bute romen, hemkeda o lenge sine najparo ando lengo GDP. A če jek tikno kotor, tari jek numera.
1: Niško najteker zašungim sova kergian. Ja, a kari okori mi zasuj, a savki mi zasuj, o savki, kien te moste, Sad sam ande okovorinea. Jaka šuki sa šungjum tu.
0: O cirko mu kljapala peste bučučo tanki pi familija pe amalende taj butero mende na samoki upruni Makedonija desar vi butero mende ano sasto sundal ani intrego lumja. O ramuš muarem cirko bi andilo ko bište štarto februari ano berš jek mila enjaše lušovadešu dujto. Taj mulo ko štarto aprili 2000 bišu šovto. A menko Radio Romano ulava odu kapalo cirko barabar olese familija taj olese amalenca. A kava sas sasola čardam tumenge vašo avdisutne nevimata. Te magnete šunen pobuter tumešajte džanka omaro internet tan www.radioromano.se.

0: Akanak bol da sa meka angulni paramicha. Jek ne vi paramicha, kaj veta kukiova krda sam da čeho. Jek paramicha pa jek šavo, kaj bušol jagalo. Najke si varisos, nasuvaj varisos, feri šunena. Bešentu menge tela akanak. Zuma ven, te pandaven tumare jaka, te birin. Taj putren tumare kan.
1: O jagalo, ma put perško doleske fajma tranda ta jejk, a vilas piluma šavoro. Idej da jo dat dinele sana v jagalo. Na anda kado, kana susas, de anda kado, kana djum kamelas ijak. O jagalo sa s Nadjom koťa ver. Kamela ste siťol a žanela s akársoske šiba. Kamela ste pírel palavejša. Ando vejš sar sas, sar kejre sas. Bud žutijas le dades le kaštenca. Ma sar kerdilas, li krelas, oto ver andovast. Keď ti zour andele sas, ka podumašaj li grelas kodola maj bare kaš. Leski dej, ta jo odat, bari mange sas prejles. Ji lesko sas, in tregi žejne kamenas les. Kadošavo, si kavri barilas. Pirker las cala luma opretejle, savoure tana prinžarlas. Penoutu menge soašila speleske. Jokvar sar sas ando veš, di klas ek falatu mošoures, eči kamela ste patjal, ka di kel keca vecigne žejne ste pirel, pa bare veša. U manu šouro pušla s lestar, sokate korko urokerel, ajke ande kadala tan, o žejne darante pirkerel. O jagalo pendas, ka avilas romňa peskete rodo. O cigno muršouro kapindas te asal lestar. O jagalo pušlas, hoď mír andacos asal. Kádi klan te rodel peske romňa andej báre vejša. Taj o jagalo kapindas leskete vorbi. Muro papo, kana ternosas, andas peske romňa andaj vejš. Mura mama, sas maj pativali, maj šukar, maj žuži, maj godia veru žuvli andoga. Kecava, kama vime. Muro papo sas o jilo pepesko tan, kadej sarman. Mindik mange penlas, hoď kana avou báro, site žavte rodou romňa ando báro vejš. Aj keď telou romňa andaj gav, vať fouro, muro šejro a vlatej lechal. Naj azir žanav, ká leší kate prejma. Kecava má čira kesa jagálo, kecave má sa voure avri múle, žakej retuke. O jagálo čidela z peskete penel, taj ašila sandu bárovej. Našla star jejk berž, dujber, trimber, taj náš tigra kela z peska romňa sa vykamela slez jilestar. Pešelas, pejkaš, taj kindo sajlas pe pesko čaládu, kerta z peske a góry. Kindo sajlas pe pesko trajo, taj kamelas máte žautar kejre, a u kopáči kapinda z lesa te vorbi. Má trimber prejtu di kost, taj tu čilal ma sama, kakate sim tu sa. O jagalo gindindas kana svajlas leski goudi, aj pušlas, koncan, so kam is mandar? O kopači kapindas le kragenca te marov, pe jej krik, viduj to rik, taj kapindas te dilabel. O cintiri maj dur, muro pirano maj pašesi, aptar moču midema, kate dikal muridej. Oja galuka na šundaska di gili, di klas pokupači, taj sama las, kales kiromnisi. A mindjaka milas la keretela u romnjake, desar kana kupači sas. Varikas šundaste vorbi, žaja galo, ža te i lešin okupači, so si pašama, te i lešin leske vunji, a i ke vom li krelma, naštik žavtusa. Taj i las peskotover, taj kapindas, te i letešinel okupači. Folijas prales, okupači sa znadjom varo, zuralo taj tulo. Palatrin djejs, te i lemu klas okupači, taj lešijas, soaše lape. Leši, leši, taj kanči, kapindas te rovel, ka naša das peska romnja, ka pindas te djelabel. Ocintiri maj dursi, muro piramno maj pašestit,